dziewczyny łapią już na wszystko. Łapię każdą iskrę, dzwoniące telefony, bym wyjebał chyba wszystkie. Każdą akcję bym zatrzymał bliskiem, bez jej skończy ze swoim głupim bliskiem.